0: nebuď snob a zachovej se jako sob.
1: Nebuď snob a zachovej se jako sob.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
3: We'll meet again. Don't know where.